Łukasz, oczywiście, witam cię milutko, buziaczki dla ciebie, łapaj. Ciao Michione, ciao Shakira. Ciao Kami.

No to oczywiście moja kochana Elunia, za chwileczkę nutka dla ciebie, potem dla Kami. Buziaczki.